der Josef Ferdinand Kloske, der ist selbst ein Mensch, der gebesahne, die Rotum, so platz in Watzen, Zerum. Apolosko, Schizo, Fienis, Fise, Wofaza, Nefokosa, Emrich, Plus, Zapsepinski. Protinimo, Bisto, Bibaron, Sebasi, Sinovets, Matis, Espoleo, Shalabo, Ocelet, Jenitsi. As Narokina, Spoji, Lokov, Jakisi, Ferdinand, Karel, Gregor, Netrokos, Nacet, Vacet, Zenon. Zrasprawnie, Wohanet, Teresianski, Akademie, jego narantas, Bożilo, Koskie, Opiracje, Wotatko, Wotatka. Zesło, Wisły, Boska, Wielosobne, Uc, Pracji, Teresianski, Akademie,

così. Vengan ante mille ergon, je cene vo pregoru. Pteris ob alta maioren vit stabas et las item, item pro secundo. Je ceni, es me ceni. Ostava na roscasa za zibobiti, zespole opositi, abikazi pro.